0: friendliest, most radi omo.
1: $25 gifts.
2: Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio, Radio
4: 97,4 MHz.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Fredo Lisbo. Radio Amor. $25
2: gift. Pronađite nas na skali.
3: Tim Radio. Radio.
4: 97,4 MHz.